klasike. Celo poletje. Ne verjameš? V klubi Rock Radio. Čisti rock.